lata, ale jestem. Krwawię naprawdę, widzę i słyszę. Naprawdę płaczę i naprawdę krzyczę. Jestem.

człowiek w sobie rozpięty łysiny. Nażką spał z borbą stiska pysk. Mam sen swobodny, zarys opiekun na pile. Pyskuję mu prawicę i tyraną jest.

zasłonęło coś go. Rozmytył się. Rozszerzył. Rozpiętowił karę. I ogień smok. I z nas był was już go. Pianko nasze. I sence nowe zary.

Palmo Prostosa.

pełni sił umysłowych i zupełnie świadomy. Z każdym dniem konsekwentnie rozpadam się na atomy.

tlen, żelazo, woda, wino, azot, węgiel, tłuszcz i miłość.

tlen, który się ze słowa każdego wytrąca. Żelazo nieprzekute i już nie gorące. Woda bez żadnej miary wylana na blagę. Wino, co zastępuje w krwiobiegu odwagę. Azot z natury kwaśny, przyczyna zgorzknienia. Węgiel, co dawno połknął naturę płomienia. Tłuszcz, który z czasem dzieli na skórek od kości. I najmniejszy, lecz ważny, pierwiastek miłości. Tlen, żelazo, woda, wino. Azot, węgiel, tłuszcz i miłość. Azot, węgiel, tłuszcz.

nieświadomy. Z każdym dniem konsekwentnie rozpadam się na atomy. Tlen żelazowy.

jest długi. Można się rozebrać, potem się wykąpać, wytrzeć do sucha ręcznikiem frotę, ubrać się znowu, wyjść na balkon, spalić papierosa, spalić to miasto.

Thank you.

I do sing, it's part of my life, it's part of my life.

prison layer.

endgültig, vollständig, leer. Abstieg und Zerfall.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Onitsza, Nigeria, najbardziej zanieczyszczone miasto na świecie. Liczba mieszkańców miasta w granicach administracyjnych podczas spisu powszechnego w 2006 roku wynosiła 262 tysiące, jednak cała aglomeracja liczy ponad 7 milionów, co czyni ją jedną z największych w Afryce. W mieście znajdują się katedry katolicka i anglikańska oraz seminarium nauczycielskie dla kobiet i osiedle trendowatych. Miasto zostało uznane przez Światową Organizację Zdrowia jako najbardziej zanieczyszczone miasto na świecie. Źródła zanieczyszczenia obejmują burze piaskowe, gazy emitowane przez pojazdy, wszystkie rodzaje spalania oraz działalność przemysłową, taką jak produkcja cementu, budownictwo, górnictwo i hutnictwo. To miasto jest rażąco zanieczyszczone nie tylko pod względem jakości powietrza, ale także stałych odpadów, które zaśmiecają ulice, blokując odpływy i zanieczyszczając wodę dookoła. Bez ani jednego kosza na śmieci w zasięgu wzroku sterty nieuregulowanych wysypisk śmieci zajmują pobocza dróg i rogi ulic. Nie ma danych na temat tego, jak na zdrowie mieszkańców wpływa sytuacja, ponieważ opieka zdrowotna w tym regionie praktycznie nie istnieje. Mieszkańcy są pozostawieni sami sobie.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Przez niemal 60 lat rząd Stanów Zjednoczonych zaprzeczał istnieniu Strefy 51 i dopiero w 2013 roku CIA oficjalnie potwierdziło istnienie takiej placówki. Odtajnione wówczas dokumenty sprawiły, że świat usłyszał o ściśle tajnych projektach, takich jak na przykład Oxcart, o którym dziś wiemy, że były to samoloty szpiegowskie A-12, które miały latać na wysokości 27 km nad terenem Związku Radzieckiego i pozyskiwać dane wywiadowcze.

Moja żona mnie dzisiaj skrzyczała. Powiedziała, że mazga i że głupi, że się za mnie ze wstydu rumieni, kiedy wreszcie zmądrzeję już raz. A na śmiesznym tle sprawa powstała, poprosiłem, poziomek niech kupi. Zdzieciniałeś, powiada, w jesieni, to już jesień, jak leci ten czas. I westchnąłem, no patrz, już polecie, po wakacjach, po słońcu, mój Boże. Już się robi szaruga na świecie, jasnych spodni już chyba nie włożę. Wkrótce zaczną się deszcze i słota, na to ona, przepraszam, idiota. Uśmiechnąłem się mu.

Człowiek pensję ma gorzej niż marną. 200 złotych miesięcznie, niewiele. Ale w lecie tych 200 to suma. Można za nią jak król, jak i żyć. Słońce grzeje, opala za darmo. Wisłę gratis masz w każdą niedzielę. Ptaki dają bezpłatne koncerty. Nawet nie chce się jeść ani pić. Jesień owszem jest piękna, bogata, bardzo strojna i pełna koloru. Ale skąd jesień do lata? Do lipcowych, sierpniowych wieczorów. Jeszcze trochę i zima przyleci, pełna śniegu zawieje i zamieci. A mnie w głowie poziomki i głupstwa, jakaś Wisła.

Witam, witam wszystkich. Władysław Bałtycki, poranny ZEW. I mamy dzisiaj 22 września, czyli mamy jesień. Dlatego rozpocząłem to wszystko piosenką Jerzego Połomskiego pod tytułem A mnie jest szkoda lata. Bo mnie naprawdę jest szkoda lata i gdybym tylko mógł, to bym pojechał tam, gdzie jest wieczne lato, gdzie jest ciepło codziennie, przynajmniej 25 stopni ciepła i nie trzeba myśleć o tym, jakiego ciuszka włożyć i kiedy dziecku sanki kupić. A właściwie to już sanek nie trzeba kupować, bo śniegu już nie ma. W najbliższym tygodniu nie spodziewajcie się niczego dobrego i nie liczcie już na coś fajnego. Może jakiś przebłysk babiego lata albo indyjskiego lata, jak to woli, Indian Summer. Może w październiku jeszcze coś tam będzie, ale już nie będzie na pewno 30 stopni, może 20. Dobra, 22 września, tak jak powiedziałem, 265 dzień w roku. Do końca pozostaje, uwaga, 100 dni! 100 dni, co przez nie zrobicie? Co naprawicie, co żeście spieprzyli w tych 265 dniach od dnia 1 stycznia tego roku? Ostatnia prosta, więc możecie to naprawić. Imieniny obchodzą, Boże mnie poniosło, imieniny obchodzą Bazyla Digna Exuperius, emeryta. Emeryta. Chciałbym mieć na imię emeryt. Emeryta, emeram, emeran, Felix, Ignacy, Imbram. To pewnie na Imbramowskim siedzi. Inocenty, Joachim, Jonasz, Józefa, Kandyd, Maurycy, Prosimir, Tacjusz, Tomasz, Wiktor i Witalis. Astronomiczna jesień następuje w momencie równonocy jesiennej, która wypada najczęściej 22 albo 23 września. Ja przyjmuję, że już lata nie ma, o czym obwieścił wszystkim Jerzy Połomski, święty pamięci na marginesie. W Bułgarii i w Mali mają święto niepodległości. Posłuchamy hymnu Bułgarii.

No to już jesteśmy. Jak słuchałem hymnu Bułgarii, od razu miałem na myśli zespół Milion Bułgarów. One Million Bulgarians. Taki był. To mówię do tych młodszych, co teraz mogą nas słuchać, że kiedyś były naprawdę fajne zespoły. W Polsce co się wydarzyło 22 września? W roku 1929 Radio Kraków przeprowadziło pierwszą w kraju transmisję radiową z meczu piłkarskiego. Był to mecz Wisła-Krakowia. To była Wisła-Kraków. Rok 1964, na Wiśle w Warszawie uruchomiono ujęcie wody Gruba Kaśka. W roku 1986 premiera komedii filmowej CK Dezerterzy w reżyserii Janusza Majewskiego. Film rewelacja. Byłem w kinie, ubawiłem się setnie. Boże, kiedy to było. Do tej pory mnie to bawi, jak oglądam w telewizji. A w roku 2000 zakończono produkcję Fiata 126P. Na dobrą sprawę widziałem nową budę tego nowego Fiata 126P, który ma być ponowno, chcą produkować. I to jest fajne. Niech produkują. Niech w Polsce przemysł motoryzacyjny się obudzi. Na świecie 22 września w roku 1692 stracono ostatnie spośród 20 osób skazanych na śmierć w czasie polowania na czarownicę w Salem w Nowej Anglii. To była dopiero makabreska. Dziewczynka sobie wymyśliła Bóg wie co i 20 osób przepłaciło to życiem. Ale takie czasy. W roku 1959 uruchomiono połączenie telefoniczne między Europą i Stanami. A w roku 1995 miała miejsce premiera thrillera 7 w reżyserii Davida Finchera. Film pocisk po prostu. Mamy jeszcze dzisiaj Międzynarodowy Dzień Bez Samochodu, Światowy Dzień Nosorożca i Dzień Ćwiczenia przed Lustrem Prośby o Podwyżkę Płacy. Trzy utwory przed nami: Transmission Joy Division, Salem grupa Table Razz i Stańcie przed Lustrami Róże Europy.

No i przechodzimy teraz do sytuacji konkretnych. 22 września w 1956 roku w Hartford w stanie Connecticut urodził się Douglas Arthur Wimbish, basista znany z pracy studyjnej w rap hip-hopowym wydawnictwie Sugar Hill Records i ze swojego członkostwa w zespole Living Color. A ja sobie teraz przypomniałem, że chyba nie powiedziałem, że słuchacie porannego zewu, ale mogę się mylić, bo ja już stary jestem, więc zaczyna mi się to wszystko chrzanić w mojej głowie. 22 września w 1957 roku Warrak Nambil w Australii urodził się Nick Cave, australijski wokalista, kompozytor, aktor w latach 77-83. Był liderem grupy Birthday Party. W 1984 roku zadebiutował z nowym zespołem The Bad Seeds. W roku 1965 w Ballyclare w Irlandii Północnej urodził się Andy Kearns, irlandzki muzyk, kompozytor, instrumentalista oraz wokalista, współzałożyciel grupy muzycznej Therapy, w której śpiewa i gra na gitarze. A w roku 1960 w Filadelfii przyszła na świat Joan Larkin, znana pod pseudonimem Joan Jett, amerykańska wokalistka rockowa Joan Jett, członkini zespołu The Runaways, no ale potem największe swoje triumfy święciła, nagrywając płyty Joan Jett z zespołem The Blackhearts. No i teraz słuchamy czterech utworów. Cult of Personality, grupa Living Color, potem Red Right Hand i Nick Cave i grupa The Bad Seeds, Screamager i grupa Therapy, a na koniec I Love Rock and Roll, Joan Jett i grupa The Blackhearts. Easily understand.

Teraz mówię, poranny zew leci teraz. Ja jestem Władysław Bałtycki, idziemy dalej. 22 września w 1951 roku w Saltburn by the Sea w Anglii urodził się wokalista rockowy David Coverdale. Zasłynął przede wszystkim jako frontman zespołu Deep Purple w latach 73-84, a następnie jako wokalista swojego zespołu Whitesnake. 22 września w 2017 roku zmarł amerykański wokalista, członek grupy Corrosion of Conformity, Eric Icke. Urodził się w lutym 62 roku. W roku 2000 raper Bone Thugs and Harmony albo Flesh and Bone, a właściwie jego prawdziwe nazwisko to Stanley House, zostaje skazany w sądzie w Los Angeles na 10 lat więzienia za napaść z karabinem AK-47 i posiadanie broni, co jest nielegalne dla byłego skazanego. House'owi groziło prawie 20 lat więzienia, ale otrzymuje mniejszy wyrok po tym, jak jego adwokat przedstawia dowody, że był maltretowanym dzieckiem. No to już wyszedł, prawda? W 2010 roku od 15 lat hasa dalej, chyba. W roku 1984 w Wakefield w Anglii urodził się Ross Jarman, brytyjski perkusista grupy The Crips. Cztery utwory przed nami. Fool for Your Loving, największy hicior Whitesnake, aczkolwiek tak się patrzyłem i inny utwór jest uznawany za największy hicior tej grupy, ale to jest jakaś papka taka nie do zniesienia, nie do przełknięcia. Ten utwór jest okej. Dalej Clean My Wounds i grupa Corrosion of Conformity, potem The Crossroads i ten nieszczęsny Bone Thugs and Harmony, a na koniec Men's Needs, grupa The Crips.

Mało dzisiaj tych wszystkich sytuacji, dlatego dobrnęliśmy sobie do końca, słuchajcie. Poranny zew, 22 września. W roku 2015 amerykański sąd okręgowy orzekł, że pierwotne prawa autorskie do utworu Happy Birthday są nieważne i utwór będzie teraz w całości należał do domeny publicznej. Prawa autorskie zostały nabyte przez Clayton F. Sunny Company od autorek piosenki sióstr Mildred i Patty Hill i zakupione za $15 milionów w 1988 roku przez Warner Chappell Music Incorporation. Czyli jak śpiewacie Happy Birthday, to spokojnie musicie płacić żadnych zaiksów. 22 września w 1957 roku urodził się Pete Jones, muzyk, który jest stowarzyszony z grupą Public Image Limited, a w roku 1956 urodził się amerykański muzyk Red Forester, najbardziej znany jako wokalista nowojorskiego zespołu Riot, w którym śpiewał w latach 81-84. Forester został zastrzelony na skrzyżowaniu w północno-zachodniej Atlancie po tym, jak odmówił oddania pojazdu podczas próby kradzieży samochodu. Miał 37 lat. Także uważajcie, czasem nie warto się poświęcać dla kupy złomu. Ubezpieczalnia wam i tak zapłaci. Trzy utwory na koniec. Happy Birthday in the Sky, grupa Placebo, potem This is Not a Love Song i Public Image Limited, a na koniec Swords and Tequila, grupa Riot. Ja się z wami żegnam, do usłyszenia, do jutra. To był Poranny Zew, a ja, ten, który tutaj się produkował pięknie, to Władysław Bałtycki. Pa, pa, pa.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Wulkan Peretolhina. Jest to młody, wygasły wulkan położony w Dolinie Wulkanów w rejonie Okińsk w Buriacji w górach wschodniego Sajanu. Jest jednym z wielu wulkanów w tym regionie, ale wyróżnia się swoją historią i charakterystyczną budową. Wulkan ma formę ogromnego stożka o wysokości 2050 metrów nad poziomem morza. Jego podstawa znajduje się na wysokości 1970 metrów. Krater wulkanu ma głębokość 30 metrów i średnicę około 140 metrów. Na dnie krateru znajduje się niewielkie, chłodne jezioro o średnicy około 10 metrów. Woda w jeziorze jest bogata w różne organizmy, od rzadkich gatunków bakterii po małe ryby i skorupiaki. Wulkan jest zbudowany głównie z andezytów i bazaltów, ale można tam również znaleźć wulkaniczny popiół i pył. Zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne zbocza wulkanu są porośnięte roślinnością. Na zboczach rosną trawy, krzewy, a także wysokie drzewa, takie jak sosny, świerki i jodły, które rosną pod kątem około 30 stopni. Drzewa te dobrze zakorzeniły się nie tylko na zewnętrznych zboczach wulkanu, ale także w jego wnętrzu. Wulkan został nazwany na cześć irkuckiego badacza, który zaginął w tajemniczych okolicznościach w pobliżu wulkanu. Nikt do tej pory nie jest w stanie ustalić dokładnej przyczyny jego zaginięcia. Chociaż wulkan jest znany głównie ze względu na swoją imponującą budowę i tajemniczą historię związaną z nazwą, jest również ważnym miejscem dla naukowców badających geologię i wulkanologię regionu wschodniego Sajanu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: David Blaine to amerykański iluzjonista i kaskader, który w 2006 roku podjął się pobicia rekordów ilości spędzonego czasu pod wodą. Wszyscy odradzali mu tego wyczynu, jednak mężczyzna podjął się wyzwania. 33-latek opuścił się do 2,5-metrowej akrylowej kuli wypełnionej wodą w Lincoln Center for the Performing Arts w Nowym Jorku. Blaine wszedł do bańki w spodniach, gumowych butach i specjalnej masce do nurkowania. Lekarze stwierdzili, że już drugiego dnia pojawiły się u niego dowody na niewydolność wątroby. 33-letni iluzjonista cierpiał również na łuszczenie się skóry, ostre bóle stawów i silny ból ucha. Nawet wezwano do konsultacji NASA, ponieważ bańka wodna Blaine'a była podobna do symulatora nieważkości stosowanego przez astronautów. Magik przed podjęciem się wyzwania trenował przez pół roku pod okiem żołnierzy z amerykańskich jednostek specjalnych.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kanały Bukaresztu. Rumuńska stolica Bukareszt, niegdyś nazwana Paryżem Wschodu, jest miastem pełnym ozdobnej architektury, barokowych pałaców i wysadzanych drzewami bulwarów. Ale pod jego rezydencjami i pałacami leży drugie miasto, którego żaden turysta nie może zobaczyć. Podziemne królestwo wyrzutków i bezdomnych, zamieszkujących rozległą sieć kanałów. Na czele tego miasta grzechu stoi jeden człowiek o imieniu Bruce Lee, imieniu z czasów, gdy walczył na ulicach. Ojciec, mentor i handlarz wszystkim zapewnia bezpieczeństwo. Wejście do tego podziemnego świata to dziura w chodniku na wysepce drogowej. Te stare tunele były częścią wielkiego projektu, który miał być wykorzystany, aby centralnie ogrzać miasto. W tunelach mieszka, w zależności od pory roku, od kilkunastu do kilkudziesięciu osób. Jak sami przyznają, wszyscy są tutaj jak rodzina. Dbają o siebie oraz swoje potrzeby.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
2: Witam wszystkich. Władysław Bałtycki. Nowości płytowe. Dziś mam zamiar przedstawić płytę takiego pana, który się nazywa Everlast. I w sierpniu tego roku wydał on płytę Embers to Ashes. Jest to 8 album i pierwszy od 8 lat. Nieskazitelną, refleksyjną kolekcją, która oddaje życie charakteryzujące się ciężko zdobytymi lekcjami, nagłymi zwrotami i chwilami triumfu i straty. Wyprodukowany przez Yellow Wolfa, zmiksowany przez Chrisa Lord LKA i nagrany w Nashville z pomocą autora piosenek Davida Raya, Jelly Roll, Teddy Swims. Album pokazuje go bardziej nieustraszonego i emocjonalnie bezpośredniego niż kiedykolwiek wcześniej. Everlast jest dobrze znany. Nie chodzi tylko o to, że nagrał jeden z największych hip-hopowych hitów w historii, Jump Around w 1992 roku z House of Pain, lub że stworzył hymn empatii What It's Like ze swojego potrójnie platynowego albumu Willie Ford Sings the Blues. Nie chodzi o nominację do Grammy czy wygraną z Santaną. Chodzi o sposób, w jaki na nowo zdefiniował związek rapu z bluesem i rockiem oraz o człowieczeństwo, które zawsze wnosił do tego brzmienia. Przez ponad 3 dekady dokumentował życie tak, jak je przeżywał. Od pokornych wzlotów po druzgocące upadki. A na Embers to Ashes ta perspektywa jest głębsza niż kiedykolwiek wcześniej. Oto utwory, które za chwilę usłyszymy. Losing Man's Game, Never Coming Home, Mistaken Identity, My Hollywood Broken Heart for Hire, Stones Out of Your Way, Lies, Rubber Bullets, Every Dog Has Its Day, Ain't Coming Home Tonight, Love Don't Heal, Embers to Ashes, 1987, Happy You Can Cry, Peace of Mind i na koniec Young Man. Everlast, rok 2026, Embers to Ashes.

young mother cries for her only son, only held a sign

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Gimpi Gimpi. Jest to roślina, która zasługuje na uwagę ze względu na swoje potencjalne niebezpieczeństwo. Pochodząca z deszczowych lasów Australii, ta roślina jest znana jako jedna z najbardziej nieprzyjemnych w skutkach po dotknięciu. Wygląda niepozornie, to niewielki krzew z sercowatymi liśćmi, które są pokryte drobnymi włoskami. Te włoski pełne neurotoksyny mogą przyczepić się do skóry i dostarczyć toksynę powodującą intensywny ból. Ten ból jest opisywany jako poczucie palenia, szczypania i mrowienia, które może trwać wiele dni, a nawet tygodni. W najgorszych przypadkach styczność z Gimpi Gimpi może prowadzić do szoku anafilaktycznego. Bezpośredni kontakt z tą rośliną powinien być zawsze unikany. Nawet po usunięciu włosków z powierzchni skóry neurotoksyna może pozostać w układzie nerwowym, powodując długotrwały dyskomfort. Co ciekawe, Gimpi Gimpi jest częścią rodziny pokrzywowatych, do której należy również znacznie mniej niebezpieczna pokrzywa zwyczajna. To jest kolejny dowód na to, jak bardzo różne mogą być rośliny w ramach tej samej rodziny. Pomimo swojego niebezpieczeństwa, Gimpi Gimpi odgrywa ważną rolę w ekosystemie deszczowego lasu. Jest jednym z wielu przykładów na to, jak rośliny mogą wykorzystywać toksyny do obrony przed roślinożercami.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Lonsdaleit. Jest to odmiana diamentu znajdowana w meteorytach, dawniej uznawana za osobny materiał i osobną odmianę polimorficzną węgla. Wśród naukowców nie było zgodności co do struktury lonsdaleitu, co wynikało m.in. z trudności w uzyskiwaniu próbek odpowiedniej jakości i czystości. Przez lata trwały spory co do struktury i dokładnego powstania tego materiału. Dopiero w 2017 roku przeprowadzono eksperymenty polegające na symulacji uderzeń meteorytów w specjalnej komorze do badania kolizji. Wykorzystano pociski z fluorku litu o prędkości około 5 km na sekundę, które uderzały w grafitową tarczę o grubości około 2 mm. Stwierdzono, że lonsdaleity powstają bezpośrednio z grafitu w wyniku gwałtownego uderzenia w czasie miliardowych części sekundy przy ciśnieniu 500 tysięcy atmosfer. Struktura lonsdaleitu różni się od struktury diamentu. Przez lata trwały spory, czy jest on twardszy od diamentu, czy nie. Ostatnie badania wykazały, że nie można porównywać go z diamentem, jeżeli chodzi o twardość, ponieważ posiada on właśnie inną strukturę niż diament i w różnych warunkach oba materiały mogą mieć różniącą się od siebie twardość. Jednak mimo swoich właściwości prawdopodobnie lonsdaleit długo jeszcze nie znajdzie żadnego popularnego zastosowania, głównie przez problematyczny sposób jego uzyskiwania.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kazimierz Piechowski, brawurowa ucieczka z niemieckiego obozu w Oświęcimiu. Jest to jedna z najbardziej niezwykłych postaci, jeżeli chodzi o historię naszego kraju. Kazimierz Piechowski trafił do obozu w 1940 roku jako jeden z pierwszych więźniów. W obozie otrzymał numer 918. Plan ucieczki Piechowskiego narodził się w 1942 roku. Wraz z trzema innymi więźniami Piechowski opracował śmiały scenariusz przyszłych wydarzeń. Przebrani w niemieckie mundury, które zdobyli w obozowym magazynie, ukradli pojazd należący do wysokiej rangi oficerów, samochód marki Steyr 220. W brawurowy sposób wyjechali przez główną bramę obozu, udając niemieckich oficerów. Ich ucieczka była na tyle zuchwała, że oszołomieni strażnicy nie odważyli się ich zatrzymać. Piechowski, mówiący płynnie po niemiecku, śmiało odpowiadał na pytania strażników, co dodatkowo uwiarygodniło ich mistyfikację. Ucieczka zakończyła się sukcesem, a cała czwórka zdołała przedostać się na wolność. Kazimierz Piechowski po 1945 roku prowadził już spokojniejsze życie, chociaż przez lata musiał ukrywać swoją przeszłość z obawy przed represjami. Dopiero po upadku komunizmu w Polsce jego historia stała się powszechnie znana, a mężczyzna zyskał uznanie jako bohater. Ciekawostką jest to, że Piechowski w swoich wspomnieniach opisywał, jak podczas ucieczki strażnicy na bramie salutowali mu, wierząc, że mają do czynienia z prawdziwym oficerem. Mężczyzna był przekonujący jako Niemiec do tego stopnia, że żaden ze strażników nie odważył się go wylegitymować, co było kluczowe dla sukcesu ucieczki, ponieważ uciekinierzy nie posiadali żadnych dokumentów.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Pewna kobieta miała już tak dość piłek dzieci uderzających o jej okna, że zamontowała na nich specjalne kraty z kolcami. Z jednej strony idea kolców, których jedynym zadaniem jest przebijanie piłek dzieci, wydaje się dość okrutna. Z drugiej, sądząc po liczbie przebitych już piłek, obecność kolców na jej oknie wydaje się być całkiem uzasadniona.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Para mieszkająca w kanale. Miguel Restrepo mieszka w opuszczonym kanale z żoną i ich psem od około 30 lat. I choć niektórym ten okres może wydawać się przesadnie długi, to małżeństwo przeprowadziło gruntowne remonty, aby uczynić tą przestrzeń nadającą się do zamieszkania. Udogodnienia, które udało im się zapakować w to miejsce, są imponujące. Biorąc pod uwagę małe wymiary pomieszczenia, ma tylko 3 metry szerokości, 2 metry głębokości i 1,5 metra wysokości. Miguel i jego żona Maria zainstalowali kuchenkę, wentylator i łóżko. Mają nawet telewizor. Mają prąd, oświetlenie oraz ogrzewanie. Mają nawet futrzastego przyjaciela, Blacky, który pilnuje ich domu podczas ich nieobecności.

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

I'm not going to be able to do that.

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kazimierz Piechowski, brawurowa ucieczka z niemieckiego obozu w Oświęcimiu. Jest to jedna z najbardziej niezwykłych postaci, jeżeli chodzi o historię naszego kraju. Kazimierz Piechowski trafił do obozu w 1940 roku jako jeden z pierwszych więźniów. W obozie otrzymał numer 918. Plan ucieczki Piechowskiego narodził się w 1942 roku. Wraz z trzema innymi więźniami Piechowski opracował śmiały scenariusz przyszłych wydarzeń. Przebrani w niemieckie mundury, które zdobyli w obozowym magazynie, ukradli pojazd należący do wysokiej rangi oficerów, samochód marki Steyr 220. W brawurowy sposób wyjechali przez główną bramę obozu, udając niemieckich oficerów. Ich ucieczka była na tyle zuchwała, że oszołomieni strażnicy nie odważyli się ich zatrzymać. Piechowski, mówiący płynnie po niemiecku, śmiało odpowiadał na pytania strażników, co dodatkowo uwiarygodniło ich mistyfikację. Ucieczka zakończyła się sukcesem, a cała czwórka zdołała przedostać się na wolność. Kazimierz Piechowski po 1945 roku prowadził już spokojniejsze życie, chociaż przez lata musiał ukrywać swoją przeszłość z obawy przed represjami. Dopiero po upadku komunizmu w Polsce jego historia stała się powszechnie znana, a mężczyzna zyskał uznanie jako bohater. Ciekawostką jest to, że Piechowski w swoich wspomnieniach opisywał, jak podczas ucieczki strażnicy na bramie salutowali mu, wierząc, że mają do czynienia z prawdziwym oficerem. Mężczyzna był przekonujący jako Niemiec do tego stopnia, że żaden ze strażników nie odważył się go wylegitymować, co było kluczowe dla sukcesu ucieczki, ponieważ uciekinierzy nie posiadali żadnych dokumentów.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry. Nazywam się Mateusz Bajera i mam przyjemność przedstawić Wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół The White Stripes. Zespół The White Stripes powstał ostatecznie w 1997 roku. Ich pierwszy koncert odbył się 15 sierpnia owego roku w klubie Gold Dollar w Detroit na imprezie dla nowicjuszy, w której wzięło udział zaledwie od 10 do 15 osób. Występ został bardzo dobrze przyjęty, co Jack White przypisał przede wszystkim prostej grze na perkusji Meg White. W tym czasie grał jeszcze w dwóch innych zespołach, Two Star Tabernacle i The Go, ale gdy White Stripes zyskiwali coraz większe uznanie na scenie muzycznej w Detroit, Jack White zdecydował się opuścić dwa pozostałe zespoły, aby skupić się wyłącznie na Stripesach. W 1998 roku zespół wydał swoje dwa pierwsze single w niezależnej wytwórni Italy Records. W tym czasie zdefiniowali charakterystyczny styl The White Stripes. Czerwone, białe i czarne ubrania. Dzięki temu prostemu trikowi udało im się natychmiast zwrócić na siebie uwagę. W latach 1999-2000 albumy The White Stripes i The Style, ten drugi nazywany na cześć holenderskiego ruchu artystycznego o tej samej nazwie, a także kilka singli winylowych zostały wydane przez wytwórnię Sympathy for the Records Industry. Chociaż koncertowali z Pavement i Slater Kinney, pozostali niewiele więcej niż lokalną sławą. Dziś zapraszam na wysłuchanie płyty z roku 2005 Get Behind Me Satan. Oto utwory Blue Orchid, The Nurse, My Doorbell, Forever For Her, It's Over For Me, A Little Ghost, The Daniel Twist, White Moon, Instinct Blues, Passive Manipulation, Take, As Ugly As I Seem, Red Rain, I'm Lonely But I Ain't The Lonely Yet, Who's A Big Baby, przepraszam, i na koniec I'm Lonely But I Ain't That Lonely Yet. To tyle na dzisiaj. Zapraszam jutro o tej samej.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Zastanawialiście się, co się stało z miejscem, gdzie nagrywano Teletubbiesie? Właścicielka farmy, która posłużyła jako plan zdjęciowy serialu, zdecydowała o jej zalaniu. Produkcja kultowej bajki dla najmłodszych rozpoczęła się w 1997 i trwała przez 4 lata. Wszystkie odcinki zostały nakręcone na angielskiej farmie Wimbledon. Gdy produkcja zakończyła się w 2001, słynne wzgórze będące domem dla czwórki Teletubbiesiów usunięto, a dotychczas spokojna wiejska okolica została zaatakowana przez rzesze turystów chcących zobaczyć oryginalny plan zdjęciowy. Właścicielka działki, Rosemary Harding, była tak zmęczona tłumami, które przechodziły przez ogrodzenie, żeby zrobić sobie zdjęcie, że zadecydowała o zalaniu terenu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W przededniu Narodowego Święta kieruję do Was najserdeczniejsze życzenia i pozdrowienia. Zwracam się do bezpartyjnych, do młodzieży, do wszystkich Polek i Polaków z gorącym apelem. Zwróćmy serca, uczucia i myśli ku Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Niechaj każdy z nas zastanowi się, jak najlepiej służyć ojczyźnie, by stawała się z każdym dniem piękniejsza, zasobniejsza i silniejsza. By jej córkom i synom żyło się lepiej, pogodniej i dostatniej. Zespólmy wszystkie siły dla tego najwyższego celu.

Gdy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Na granicy polsko-białoruskiej i na terenie jednostki Straży Granicznej dzieci się nie śmiały, dzieci płakały, a razem z nimi płakał prawie cały świat. Oprócz bandytów w mundurach i chujów z rządu.

0: his life.
1: Całe życie się kręciłem, przyznaj się.
2: Okej, będzie film, specjalny film z tego. Znaczy co, teledysk, tak?
1: Będzie teledysk.
2: Nie, nie, nie, tu jeszcze jednej osoby brakuje.
3: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
4: Kobiety nie mogły prowadzić samochodu w Arabii Saudyjskiej. Do czerwca 2018 roku Arabia Saudyjska była jedynym krajem na świecie, gdzie kobiety nie miały prawa prowadzić samochodu. To kontrowersyjne prawo było symbolem ograniczeń nałożonych na kobiety w tym konserwatywnym królestwie. Pod koniec 2017 roku król Salman ogłosił, że kobiety będą mogły uzyskać prawo jazdy i prowadzić samochody bez potrzeby uzyskania zgody męskiego opiekuna, co było kolejnym krokiem w kierunku zwiększenia praw kobiet w kraju. Jednak pomimo tego postępu wiele kobiet nadal napotyka na przeszkody w dostępie do tego podstawowego prawa. Kultura i tradycja nadal stanowią bariery dla pełnej równości płci w Arabii Saudyjskiej. Ciekawostką jest to, że pomimo długotrwałego zakazu wiele kobiet w Arabii posiadało prawa jazdy wydane w innych krajach i regularnie prowadziło samochody za granicą. W związku z tym, kiedy zakaz został zniesiony, wiele z nich mogło od razu legalnie prowadzić samochody w kraju. Dodatkowo ruch prawo jazdy dla kobiet w Arabii Saudyjskiej był jednym z najważniejszych ruchów społecznych w kraju. Ten ruch sprzeciwiał się zakazowi i dążył do zmiany prawa, korzystając z różnych form protestu, takich jak jazda samochodem przez kobiety pomimo zakazu. Aktywistki, które zignorowały zakaz i prowadziły samochód, były często zatrzymywane przez policję i karane. Niektóre kobiety mogą spotkać się z oporem ze strony męskich członków swojej rodziny lub napotkać trudności w znalezieniu ubezpieczenia samochodowego czy dostępie do odpowiedniego szkolenia kierowcy.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
2: Witam wszystkich, Władysław Bałtycki się kłania z archiwum 4AD. Dziś mam zamiar przedstawić trzeci studyjny album australijskiego zespołu Dead Can Dance, zatytułowany Within the Realm of Dying Sun. Album został wydany 27 lipca w 1987 roku, oczywiście nakładem wytwórni 4AD. W tym czasie Dead Can Dance tworzyli głównie Lisa Gerrard i Brendan Perry, a także Peter Ulrich po odejściu Scotta Rogera i Jamesa Pinkera w 1987 roku. O brzmieniu albumu zespół skomentował: zrozumieliśmy, że wcześniej ograniczaliśmy nasze muzyczne wizje, polegając na gitarze, basie i perkusji. Te instrumenty nie były wystarczające, aby wyrazić wiele rzeczy, które słyszeliśmy. O powstawaniu albumu właściciel wytwórni 4AD, Ivo Watts Russell, skomentował: myślę, że relacja między nimi a producentem Johnem Riversem osiągnęła apogeum przy Within the Realm of a Dying Sun. To prawdopodobnie moja ulubiona płyta w ich dorobku. W drugiej połowie albumu szczególnie wyraźnie zaznaczył się wokal Gerrard, a jej styl śpiewania często zawierał melodyjne, mistyczne akcenty, szczególnie w utworze Kantara. Zdjęcie na okładce zostało wykonane w Paryżu przy grobie rodzinnym François Vincenta Raspeilla na cmentarzu Père Lachaise. Parę ciekawostek. Utwór Down of the Iconoclast został samplowany przez The Future Sound of London na ich singlu w 1991 roku Papua New Guinea. Amerykańska wokalistka pop Fergie wykorzystała później również utwór Down of the Iconoclast w swoim utworze Hungry z gościnnym udziałem Ricka Rossa, który znalazł się na jej albumie Double Duchess w 2017 roku. Utwór ten przeplatał śpiew hip-hopowymi bitami i wokalem oba artystów. Utwór Summoning of the Muse został wykorzystany przez kolegę z 4AD, A.R. Keena, w utworze Off Into Space z ich albumu E1989. Utwór Xavier został wykonany przez brytyjski zespół gotycko-metalowy Paradise Lost. Ten cover jest dostępny na limitowanej edycji ich albumu Symbol of Love Live z roku 2002. Początkowa część utworu Anywhere Out of the World była także wielokrotnie wykorzystywana jako przejmująca muzyka w tle w odcinku numer 30.7 programu BBC Horizon zatytułowanym Hunt for the Doomsday Asteroid z lutego 1994, pierwotnie wyemitowanym przed przewidywanym uderzeniem komety Shoemaker-Levy 9 w planetę Jowisz w lipcu tego samego roku. Brytyjski magazyn Fact uznał płytę Within the Realm of Dying Sun za jedną z 20 najlepszych płyt gotyckich wszech czasów. Jakie utwory są zawarte na płycie? Anywhere Out of the World, Windfall, In the Wake of Adversity, Xavier, Down of the Iconoclast, Kantara, Summoning of the Muse i na koniec Persephone, The Gathering of Flowers. Personel: Lisa Gerrard, wokal, inne instrumenty, produkcja, Bernard Perry, wokal, inne instrumenty, produkcja. No i tutaj mamy masę innych muzyków, którzy obsługują wszystko, co tam w tle słychać. Dead Can Dance, rok 1987, Within the Realm of a Dying Sun.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Krakowskie mamuty. Mamuty były to zwierzęta z rzędu trąbowców, które wymarły około 10 tysięcy lat temu. Dzieliły one schyłek swojego istnienia z początkiem istnienia gatunku ludzkiego. I do niedawna trwały spory na temat tego, czy nasi przodkowie rzeczywiście na nie polowali. Spory trwały, dopóki nie znaleziono na to konkretnych dowodów, a niepodważalne dowody znaleziono w lutym 2018 roku na kościach mamutów odnalezionych w Krakowie. Do tej pory wśród kości mamutów i innych zwierząt znalezionych przy skupisku szczątków zwierzęcych z Małopolski archeolodzy odkryli kilkaset fragmentów ostrzy kamiennych. Jedno z nich było wbite bezpośrednio w kość pochodzącą z mamuta. Mamuty pojawiły się w Europie około 500 tysięcy lat temu. Ich najmłodsze szczątki z terenu Polski mają około 13 tysięcy lat. Szczątki, o których mówimy, pochodzą ze stanowiska archeologicznego odkrytego w 1967 roku w Krakowie w rejonie ulicy Wlastmila Hoffmana, niedaleko kopca Kościuszki. Prace przy tym stanowisku trwają do dzisiaj. Znaleziono już tam szczątki co najmniej 110 mamutów. Zdaniem naukowców okolica, gdzie odkrywane są kości, była idealna do przygotowywania na mamuty zasadzek.

To świeciło ciemno, to świeciło czarno. To w zaułku cało najczarniejszy cień. To kroczyło ciężko, to kroczyło twardo. To podkutym butem dudniło bruk. To się niosło echem, warcząc i szeleszcząc. To się echem niosło, raz po raz wracało. To świeciło ciemno, to świeciło czarno.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Cześć, nazywam się redaktor Wenus i zapraszam Was na kolejny odlot na Wenus, w którym wsłuchamy się w kolejny album i kolejny naprawdę konkretny kobiecy wokal. A mam tutaj na myśli zespół Koszyn. Od razu na wstępie mam ciekawostkę, że nazwa Koszyn wywodzi się z połączenia dwóch japońskich słów, które oznaczają stary i nowy. Nie wiem, czy to jest wiedza pożyteczna, ale i tak to powiem. Zespół Koszyn pochodzi z Bristolu. Grają muzykę, która łączy elementy elektroniki, trip-hopu, drum and bass i rocka. My dzisiaj będziemy odsłuchiwać ich debiutancki album, który nazywa się Resist i został on wydany po raz pierwszy 25 czerwca 2001 roku w krajach Beneluxu. I moi drodzy, była to edycja limitowana. Natomiast wersja brytyjska została wydana chwilkę później, bo we wrześniu 2001 roku przez Sony BMG. Ale nie mogę też pominąć wersji japońskiej, która pojawiła się 2 lata później i była podwójnym, bardziej luksusowym, że tak powiem, zestawem CD zawierającym 15 stron B i remiksów, plus zawierała dodatkowy utwór Tell Me. No i zanim się słuchacie w ten naprawdę zacny album, który w roku wydania pojawił się aż na 8 pozycji na liście przebojów UK, to również w 2003 roku kawałki z Resist były wykorzystane w oficjalnym soundtracku w grze FIFA 2003, a były to kawałki Hide You i Pride. Demonstrate and replicate to set the tone.

0: Mam nadzieję, że po raz kolejny trafiłam w wasz gust, jeżeli chodzi o wieczorne odsłuchiwanie. Chciałam wam życzyć udanego wieczoru i co? Do usłyszenia!
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

Człowiek z wiekiem staje się rozumny. Człowiek z wiekiem do trumny. Człowiek z wiekiem staje się rozumny. Człowiek z wiekiem do trumny.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Nanorurki azotku boru. Znane przemysłowo jako BNNT. W 2017 roku naukowcy z australijskiego Deakin University opracowali nowy materiał kompozytowy mający szansę znaleźć zastosowanie w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym, energetycznym i medycznym. Materiał jest ultralekki, supermocny oraz odporny na niezwykle wysokie temperatury. Został odkryty już w 1995 roku, jednak dopiero niedawno opracowano technologię pozwalającą na produkowanie go w skali przemysłowej. Nowa metoda tworzenia BNNT jest oparta o zmodyfikowaną metodę mielenia w młynie kulowym i wyżarzania tuszem borowym. Nanocząsteczki boru są mieszane w młynie kulowym z azotanem metalu w etanolu, tworząc roztwór podobny do atramentu, który jest następnie wyżarzany w gazie zawierającym azot w celu wytworzenia nanorurek. BNNT jest oprócz wyjątkowej wytrzymałości również odporny na bardzo wysokie temperatury, przekraczające nawet 800 stopni Celsjusza. Oprócz tego jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe i ma dobre właściwości elektryczne.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Jak bezpieczne jest latanie? W trakcie każdej podróży samolotem znajdziemy przynajmniej jedną osobę, która panicznie boi się latać. Dobra, nie jest to fakt naukowy, ale dobrze pasuje do dalszej historii. Sam kilka razy siedziałem obok osób ciężko znoszących loty. Ale czy jest się czego bać? Najlepiej spojrzeć na statystyki, choć wiem, że nie zawsze to wystarczy, żeby pokonać swoją fobię. Każda katastrofa lotnicza jest długo nagłaśniana przez media. Na przykład w 2014 roku doszło do 4 głośnych katastrof samolotów pasażerskich. 2 z nich dotyczyły samolotów linii Malaysia Airlines. Czy był to wyjątkowo zły rok? SMIL powołuje się na dane firmy Ascent, która zajmuje się monitorowaniem wypadków z udziałem statków powietrznych. W 2014 wskaźniki dotyczące wypadków samolotów pasażerskich były najlepsze w historii. Firma ta jednak nie uwzględniła zestrzelenia samolotu pasażerskiego przez separatystów nad Ukrainą. Jednak nawet biorąc go pod uwagę, wskaźnik wypadków lotniczych w 2014 wzrośnie do 3 na milion lotów, a kolejne lata okazały się pod tym względem jeszcze lepsze. Jak przeczytamy dalej, w 2017 na wszystkich trasach krajowych i międzynarodowych przewieziono ponad 4 miliardy pasażerów. Odnotowano przy tym zaledwie 50 śmiertelnych ofiar wypadków z udziałem samolotów pasażerskich. Dla porównania, w 2019 na drogach w Polsce zginęło prawie 3000 osób, a rannych zostało ponad 35 tysięcy. Dlatego pamiętajcie, by jeździć ostrożniej i rozglądać się na pasach, a w samolocie będziecie raczej w dobrych rękach.

Witam wszystkich pieszczoszków w ten jesienny wieczorek w brzęku żelaznej kurtyny. No a z nami już Syf Records i Drobne Niepokoje. Słuchamy.

dawno nie było nic tak wspaniałego z synpopu z Polski. Tak jak ktoś dobrze powiedział, że to jest niesamowita praca trio z polskiego Detroitu, czyli z Gorzowu Wielkopolskiego.

Po prostu fantastyczna praca. Jeszcze raz się powtórzę, fantastyczna. Nazwę nawet uczestników: Wojciech Brożek, Mewa Habiera i Magda Turlaj. Ta Syf Records. Również zachęcam wszystkich. Wsparcie tego świetnego zespołu, również wytwórni. Można zakupić sobie kasetkę. Jest różowy kolorek za jedyne 7 eurosów na Bandcampie. Szukajcie. No a my ze względu na to, ile wszystkiego przygotowane mam dla was, dzisiaj musimy lecieć dalej. To były Drobne Niepokoje, Syf Records. No a dalej mamy zespół Onion.

Ależ mam niesamowicie jesienne szlagierki dla Was dzisiaj. To jest zespół Onion z płytą Pale Horses. Okazało się 11 listopada w Dzień Niepodległości Polski na Swish Swash Records i Mangle Records. Oczywiście postpunkowa płytka prosto z Lipska. Moja ulubiona strona postpunku.

Ten zespół z Lipska istnieje zaledwie nawet niecałe 3 lata, a już są bardzo pozytywnie odbierani po wydaniu swojej pierwszej kasecie w czasopiśmie Stereogam i co nawet śmieszne, podbijają internet na Reddicie. Co dla mnie niepodobne, że puszczam taką muzykę, ale mi się naprawdę ta płyta bardzo siadła. Słuchamy jeszcze jeden utwór.

Szlagier za szlagierem. No ale niestety musimy kończyć z zespołem Onion. To było płyta Pale Horses. No a dalej u nas kolejny postpunk od Self Improvement.

tym zespole w sumie nie muszę nic opowiadać, bo ten zespół już ma swoją minutę sławy i ma ogromną audytorię słuchaczy, a płyta Syndrome okazała się 13 czerwca 2025 roku na wytwórni Philit Records. Ja jeszcze pozwolę sobie na jeden utwór i lecimy dalej.

Bomba, szlagier. To był zespół Self-Improvement z płyteczką Syndrom. No a my wrócimy do synthpopowego brzmienia i nowe LP zespołu, który już się pojawiał w audycji Brzęk Żelaznej Kurtyny, Half Hexagon.

Totalnie odklejony zespół z Nowej Zelandii z Jolką Fagan na wokalu, bardzo już znaną z Na Noise. No i płytka okazała się na wytwórni First Holiday Records. To jest połączenie dwóch epek. EP1, który już było w audycji Brzęku Żelaznej Kurtyny, no i ją teraz wzbogaciło kolejne EP2, które jest dostępne na Bandcampie całkowicie za darmo.

co tu jeszcze rzec? Ten zespół powstał, na ile pamiętam, podczas lockdownu, a co ciekawe, ich nazwa Half Hexagon ma ponoć troszkę absurdalny rodowód. To była pierwsza nazwa, którą wybrali i która po prostu nie była zajęta. No i tak zostało. Podoba mi się takie podejście.

No już chyba wszyscy wystarczająco przymulili w ten jesienny wieczór listopada. Dlatego kończymy z Half Hexagon i ich pełnowymiarowym LP. No a dalej mam urywkę koncertu, który bardzo mnie urzekł, od zespołu My Telephone Number.

oczywiście jest normalne nagranie tego albumu, ale kto lubi taką dobrą jakość, jak dla mnie, cały urok jest właśnie tego koncertowego nagrania. Powiedzieli, lubimy techno hardcore, ale punka kochamy jeszcze bardziej. No i to z tego wyszło. Bardzo mi się podoba.

goni czas i to totalnie. To był zespół My Telephone Number. Na Bandcampie można zamówić winyl z bardzo fajną, oryginalną okładką i małym zinem w środku. No a dalej bardziej mocne brzmienie, bardziej postpunkowe brzmienie, jak w dzisiejszej audycji, zespół Alibi.

zespół Alibi Świżutka i nowa strona, nowa odsłona kiolskiego post-punka. Płytka Self-Titled okazała się 4 września 2025 na Flynen Records. Również można zdobyć kasetkę z nadrukiem, który zrobiony sam. Kaseta jest totalnie prawie za darmo, więc proszę wspierać.

kończymy z zespołem Alibi. No a teraz bardzo bym chciał, żebyście posłuchali z bardzo docenionym zespołem przez Maximum Rock'n'Roll, zespołem Dog Lips.

płyta o nazwie Danger Forward, nagrana na labelu Strange Mono Records. Co ciekawe, że to jest label DIY, a cała sprzedaż z tej płyty, czyli Danger Forward, idzie na Hampshire Bale Fund, co pokazuje bardzo społecznikowski aspekt działalności zespołu i bardzo nam się to podoba. Posłuchajmy jeszcze jeden utwór.

To był zespół Doglip z płytą Danger Forward. Ja oczywiście już muszę się żegnać, z wami był Siergiej, Brzęk Żelaznej Kurtyny, no a na zakończenie chociażby jeden szlagier od Echo Bravo, zespołu, który nie wszedł w audycję. Mam nadzieję, że przełożę to na następny wtorek. Cześć!

0: Kwadrans literacki.
1: Wydawnictwo Albatros przedstawia Graham Masterton. Zjawa. Przełożył Andrzej Schulz. Czyta Mikołaj Krawczyk. Nagranie Pike Voice Audiobooki. Rozdział 16. Wieczorem po wyjściu innych gości Elizabeth, Laura, Bronko i Miles siedli przy kominku i wypili we czwórkę 3 butelki czerwonego wina. Wielki dom pogrążony był w ciszy, co jakiś czas dobiegało ich tylko złowrogie trzeszczenie oznaczające, że na dachu leży za dużo śniegu. Słyszeliście, żeby kiedykolwiek była tu jesienią taka pogoda? Zapytał Bronko. Siedział w rozluźnionym krawacie, opierając błyszczące półbuty o ustawiony przed kominkiem taboret. Nigdy w życiu, odparł Miles, zapalając kolejnego kamela od niedopałka poprzedniego i wydmuchując potężny kłąb dymu. Powinni odnotować to w księdze rekordów. Bronko widuje swojego brata, powiedziała Elizabeth. Miles zmrużył oczy. Ze sposobu, w jaki pani to powiedziała, wnoszę, że fakt, iż go widuje, ma jakieś specjalne znaczenie. Takie samo znaczenie jak nasze spotkania z Peggy. To znaczy, że pański brat nie żyje. Dryfującą między nimi smugę dymu rozwiał nagle chłodny powiew zza zasłony. Spotkałem go na Kubie, powiedział Bronko. Nie był ani trochę podobny do Billiego, ale wiedziałem, że to on. Teraz wrócił i bez przerwy mnie nachodzi. Jak wygląda? Zapytał Miles. Nie wiem, jak... jakiś Kubańczyk. Czy za życia Billy czytał jakieś książki albo oglądał jakieś filmy o Kubie? Nic mi o tym nie wiadomo. Czy odwiedził kiedyś Kubę? Nie odwiedził nawet Poughkeepsie. Z tego, co czytałem, powiedział Miles, wynika, że nieżyjące osoby muszą oprzeć swoją wyimaginowaną tożsamość na postaciach, które były im znane bądź o których czytały lub myślały jeszcze za życia. Kiedy umrą, stają się swoją własną wyobraźnią i niczym więcej. A ich wyobraźnia nie może sobie wyobrazić, że jest czymś albo kimś innym, jeśli rozumie pan, o co mi chodzi. Niezupełnie, przyznał Bronko, zwłaszcza po tym winie. Chcę powiedzieć, że pański brat musiał wcielić się w kogoś, kogo znał za życia, niezależnie od tego, czy to był ktoś fikcyjny, czy prawdziwy. Niektórzy opierają swoje pośmiertne wcielenie na tym, jak wyglądali za życia. Efektem ubocznym tego zjawiska jest fakt, że wiele zjaw wygląda młodziej lub przystojniej od swoich pierwowzorów. Wynika z tego, że zmarli są tak samo próżni jak żywi. Nie potrafię panu powiedzieć, w jaką postać mógł wcielić się mój brat. Z tego, co wiem, nie znał żadnych Kubańczyków i nie przeczytał w życiu ani jednej książki z wyjątkiem Zrób to sam. Cały czas spędzał, słuchając płyt jazzowych. Może to jakiś muzyk jazzowy? Zadumał się Miles. Czy miał jakiegoś ulubionego? Nie wiem. Miał pewną płytę z nagraniem rumby, którą puszczał na okrągło. Może to to. Ale nie wiem, kto był wykonawcą. Miles upił trochę wina. Czy nadal ma pan kolekcję płyt swojego brata? Jasne, mam wszystko, co do niego należało. Nawet jego portki i taki dziwaczny garnitur z paskiem z tyłu. Proponuję, żeby po powrocie do Arizony przejrzał pan jego płyty i stwierdził, czy nie ma tam czegoś latynoskiego. Kiedy dowie się pan, na kim Billy oparł swoją duchową formę, będzie pan mógł podjąć niezbędne kroki, aby powstrzymać go przed dalszym wtrącaniem się w pańskie sprawy. Co to za niezbędne kroki? Mówiąc po prostu, musi pan się zmierzyć z formą duchową na jej własnym polu. To coś w rodzaju... Nożyczki kroją papier, papier owija kamień. Musi pan wybrać jakąś postać dla siebie, fikcyjną albo realną, taką w każdym razie, która będzie w stanie pertraktować z prześladującą pana formą duchową. Na przykład, jeśli pański brat przybrał postać kubańskiego muzyka, pan musi wcielić się w impresaria, kierownika orkiestry albo producenta płyt i powiedzieć mu, żeby zostawił pana w spokoju, bo w przeciwnym razie zostanie wyrzucony z roboty. Bronko parsknął śmiechem. Jak dokładnie mam wcielić się w tego kierownika orkiestry grającej rumbę? Miles nawet się nie uśmiechnął. Musi pan posłużyć się glamurem. To jedna z najstarszych i najlepiej udokumentowanych form okulistycznego oszustwa. Glamurem? Powtórzyła Elizabeth. Zgadza się, Używamy słowa glamour, urok, na oznaczenie iluzorycznego piękna. Ale w gruncie rzeczy jest to szkocki wariant wyrazu gramery, oznaczającego magiczną zmianę kształtu, praktykowaną przez czarownice. Czarownice obwiązywały sobie gardło sznurkiem splecionym ze zwierzęcych włosów i zaciskały go aż do chwili, kiedy zaczynało brakować im powietrza i następowało niedotlenienie mózgu. W ten sposób doprowadzały się do stanu śmierci klinicznej. Ich wyobraźnia mogła wtedy bez trudu opuszczać ciało i przybierać różne formy. Nie wydaje mi się to zbyt urokliwe, stwierdził Bronko. Czy jest jakiś dowód, że to rzeczywiście działa? Odkryłem na razie 4 potwierdzone przypadki. Najwcześniejszy miał miejsce w roku 1645, kiedy pewien bakałarz we włoskim mieście Perugia złożył zaprzysiężone oświadczenie, że widział się i rozmawiał z synem Giampola, fikcyjnego brzuchomówcy, który pojawia się w dialogach Aretina, napisanych prawie 100 lat wcześniej. Dwie inne osoby, ksiądz i oberżysta, również zeznały, że się z nim spotkały. To właśnie oberżysta odnalazł w pokoju zajmowanym przez syna Giampola ciało mężczyzny, uduszonego sznurem splecionym ze zwierzęcej sierści. Przysięgał, że syn Giampola wrócił po południu do swego pokoju i nikt inny tam nie wchodził, ani nie wychodził. Mężczyzna miał na sobie ubranie syna Giampola, ale był od niego znacznie niższy i starszy. Ostatni taki przypadek miał miejsce w sierpniu 1936 roku w Schaumburg, w Illinois. Aresztowano tam pewnego mężczyznę za próbę zapłacenia rachunku fałszywym czekiem. Policji oznajmił, że nazywa się Babbitt i jest agentem nieruchomości z miasta Zenit. Mówi pan o Babbicie z powieści Sinclaira Lewisa? Zapytała Elizabeth. Właśnie. Tak przynajmniej utrzymywał. Zbadało go 2 psychiatrów i obydwaj stwierdzili, że jest całkowicie normalny. Nie tylko przypominał Babbitta, mówił jak Babbitt i znał wszystkie fakty, o których mowa była w powieści, ale wiedział również o rzeczach, o których Sinclair Lewis nie napisał, lecz które logicznie rzecz biorąc mogły wynikać z fabuły. Policja wysłała nawet kopię zeznania do samego Sinclaira Lewisa. Nie dotarła do mnie jednak żadna relacja, co na ten temat sądził, a ponieważ, jak wiadomo, zmarł w styczniu tego roku, nie możemy go już o to zapytać. W tym samym dniu, kiedy wypuszczono za kaucją Babbitta, w pobliskim domu znaleziono zwłoki kobiety w średnim wieku. Ubrana była w męski garnitur, który jeden z funkcjonariuszy rozpoznał jako należący do Babbitta. Funkcjonariusz poznał również sygnet, który miała na palcu i który był na nią o wiele za duży. Po sprawdzeniu jej odcisków palców okazało się, że nie różnią się od tych, które zdjęto Babbittowi. Jeśli renesansowe teksty na temat glamuru mają w sobie ziarno prawdy, obie te osoby umyślnie się poddusiły, aby opuścić własne ciała w postaci fikcyjnych bohaterów. Dlaczego to zrobiły, nie potrafimy się nawet domyślić. Ale nikt nie odgadłby również pańskich motywów, gdyby znaleziono pana w przebraniu szefa orkiestry. Chyba ma pan rację, przyznał Bronko. Nie jest to jednak zbyt krzepiąca wiadomość. Jeśli mam ryzykować śmierć przez uduszenie po to tylko, aby pozbyć się jakiejś namolnej zjawy, wydaje mi się, że lepiej pogodzić się z jej obecnością. W dzisiejszych czasach być może nie będzie się pan musiał dusić, powiedział Miles. Istnieje kilka medykamentów, które bardzo silnie obniżają poziom respiracji. Może pan się odtlenić przy użyciu środków chemicznych, które o wiele łatwiej kontrolować. Musiałbym oczywiście dowiedzieć się czegoś więcej o dozowaniu. Przykro mi, stwierdził Bronko, ale cała ta metoda w ogóle mnie nie pociąga. Jest zbyt dziwaczna i jednocześnie zbyt niebezpieczna. Wydaje mi się, że powinienem raczej spróbować dobrych starych egzorcyzmów. Dzwon, modlitewnik, świeczki i odpowiednio opłacony ksiądz. Wysoki zegar w sieni wybił 11. Powinienem już iść, Lizzie, powiedział Miles, dopijając wino. Dziękuję za wszystko. Naprawdę jestem wdzięczny za zaproszenie. Pani ojciec zasługiwał na to, żeby go godnie pożegnać. Wyszedł do sieni, włożył palto i znalazł swój kapelusz. Postaram się zebrać więcej materiałów. Być może uda mi się znaleźć jakąś inną, mniej ryzykowną metodę. Laura pocałowała go w policzek. Dobranoc, Miles. Miło było cię spotkać. Przyjedź kiedyś do słonecznej Kalifornii. Nie stali zbyt długo w otwartych drzwiach. Zrywał się wiatr, a gęsto sypiący śnieg przypominał rojące się pszczoły. Miles wsiadł do swojego brązowego przedwojennego Forda i zatrzasnął drzwiczki. Pozostawione na przedniej szybie dwie płachty gazety były sztywne jak tektura. Każdy oddech zamieniał się w obłoczki pary. Przed przekręceniem kluczyka w stacyjce Miles włączył ssanie, ale starter i tak jęczał prawie przez 2 minuty, zanim udało mu się w końcu zapalić. Grzeczny chłopczyk, pochwalił Forda, po czym wyjechał na ulicę, nacisnął klakson i ruszył w drogę powrotną do domu. Śmierć Davida Buchanana pogrążyła go w głębokim smutku, ale musiał przyznać, że sam pogrzeb podniósł go na duchu. Dużą przyjemność sprawiła mu także rozmowa z Elizabeth, Laurą i Johnsonem Wardem. Ostatnio prowadził prawdziwie pustelnicze życie, pisząc i zbierając materiały. W każdy wtorek i czwartek wyjeżdżał do Western Connecticut State College, żeby wygłosić wykład na temat technik pisarskich, ale nigdy nie fraternizował się z nikim z wydziału i nie nawiązał kontaktów towarzyskich z żadnym ze studentów. Niektóre dziewczęta trzepotały rzęsami i mówiły dzień dobry, panie Morton, ale na tym się kończyło. Nie wyobrażał sobie, żeby mógł się z którąś z nich umówić i rozmawiać o Tomim Dorseyu, Franku Sinatrze lub na jakikolwiek inny temat, który ekscytował dzisiaj młode dziewczęta. Dawno temu Miles przeżył wielką miłość, ale było to tak dawno, że czasami wydawało mu się, że miało miejsce w średniowieczu, w pozłacanych czasach turniejów i rycerskich romansów. Nazywała się Jennifer i rzucając go, zadała mu tak wielki ból, że ćmiło go w kościach jeszcze kilka miesięcy później. Teraz, nie do wiary, prawie nie mógł jej sobie przypomnieć. Blond włosy, przez które zawsze wydawało się przeświecać słońce, oczy jak bławatki, perlisty śmiech, to było wszystko. Ją także czas pozbawił iluzorycznego piękna. Nowo poznane fakty bardzo go zainteresowały. Pisząc ludzką wyobraźnię, zetknął się z kilkoma niezwykłymi relacjami świadczącymi, do czego zdolna jest ludzka psyche, nigdy jednak nie natrafił na tak niezbite dowody, że tworzenie form duchowych jest nie tylko możliwe, ale ma rzeczywiście miejsce. I to właśnie tu, w hrabstwie Litchfield. Był podniecony, lecz również przestraszony. Zaczynał rozumieć, jak słaba jest więź łącząca człowieka z życiem, jak kruche jest każde istnienie. Jedno poślizgnięcie, jedno kaszlnięcie, jeden fałszywy krok, jeden oddech za dużo i wszystko to, czym kiedykolwiek byliśmy, znika raz na zawsze. Cała nasza świadomość zamyka się niczym migawka w aparacie. Zapada ciemność i następuje koniec. Mimo to jakaś cząstka tego, czym byliśmy, może najwyraźniej przeżyć śmierć w zmienionej duchowej formie. Wolał się jednak nie zastanawiać, czy ta forma jest, czy też nie jest szczęśliwa. Oczywiście najbardziej podniecała go perspektywa napisania nowej książki. Wymyślił już dla niej tytuł – Dowód na istnienie duchów. Musiał tylko sprawdzić, czy Elizabeth i Laura mówią prawdę i czy Johnson Ward rzeczywiście widział swego zmarłego brata. Potem czekała go światowa sława. Odpowie w końcu na pytanie, które stawiali sobie wszyscy, odkąd zrodziło się świadome życie. Czy istnieje życie po śmierci? A jeśli istnieje, jakie przybiera formy?
0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

panie, na naszą wizję, jakie komu tam. Niech nam się zdaje niebo, panie, nasze to niebo bardzo tanie. Panie, tanie, panie, zostaw nas wreszcie i pozwól

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Georges Simenon. Maigret i samotny włóczęga.

0: Hello?
1: Komisarzu Maigret, szef pierwszej dzielnicy chce rozmawiać z panem osobiście. Łączyć?
0: Tak, proszę. Hello? Aska?
2: Nie przeszkadzam?
0: Mam trochę czasu.
2: Telefonuję, bo pomyślałem, że może zainteresuje pana sprawa, która dziś rano spadła mi na barki.
0: O co chodzi?
2: Morderstwo. Ale nie takie zwyczajne. Za długo by wyjaśniać. Kiedy będzie pan wolny?
0: Choćby zaraz.
2: Wybaczy pan, że go poproszę do naszego komisariatu. Stało się to w załogu mało znanym, w Jefur, w sąsiedztwie Hal.
0: Będę za parę minut.
3: Torrance, jedziesz ze mną. Weź jakiś wóz z dziedzińca.
4: Tak jest.

0: Uf. No, ledwo wlazłem na to poddasza, Ska. Straszliwa rudera, chyba przeznaczona do rozbiórki. Czy był już lekarz sądowy?
1: Lada moment przyjedzie. Niech pan spojrzy na tego włóczęgę, komisarzu.
0: Tak. No,
1: chłop na skwał. Musiał być cholernie silny.
2: A jakie ma wypielęgnowane ręce?
0: Aha. Wygląda na starego aktora w roli kloszarda. Znaleziono przy nim jakieś papiery?
1: Żadnych. Ani dowodu, ani starych listów. Mhm. Inspektorzy z dzielnicy też go nie rozpoznali.
0: Jak zginął?
1: Dostał kilka kul w piersi i brzuch.
0: Duży kaliber?
1: Średni. Przypuszczalnie 32.
0: Tak. Terence, zatelefonuj z najbliższego bistra, żeby możliwie szybko przysłali ludzi z Wydziału Identyfikacji. I niech powiadomią prokuraturę.
2: On nie wygląda na włóczęgę, komisarzu.
0: A jak zrobią mu zdjęcia, trzeba je będzie pokazać wszystkim właścicielom sklepików i knajpek dookoła hal. Może ktoś go rozpozna. No i zamieścimy zdjęcie w popołudniowych gazetach.

0: Znalazłeś coś, Trons?
1: Niewiele, komisarzu. Pamięta go włóczęga spod Paumarii, ale niezbyt dokładnie. Nie wiem, czy staremu można wierzyć. Mówi, że parę lat temu jakiś obcy sypiał pod tym mostem i nie był kontaktowy. Część nocy spędzał ponoć w halach. To wszystko, co o nim wiadomo.
2: Halo? Komisarz Magre?
0: Tak, to ja. Z kim mam przyjemność?
2: Moje nazwisko nic panu nie powie. Czy człowiek, którego znaleźliście dziś rano, miał bliznę na głowie?
0: O, muszę przyznać, że nic o tym nie wiem. Jeśli miał bliznę, to jak się spodziewam, lekarz zaznaczy to w raporcie. A raport otrzymam jutro rano.
2: I nie domyśla się pan, kto to może być?
0: Nie, na razie.
2: Zadzwonię do pana jutro, w ciągu dnia.
0: Halo? Halo? A niech to diabli.
1: Kto dzwonił?
0: Jakaś młoda kobieta, ale odłożyła słuchawkę.
3: Halo? Komisarz Megre?
0: Tak? Z kim mam przyjemność?
3: To nieistotne. Chciałam zapytać, czy ten człowiek, którego zdjęcia są w gazetach, ma bliznę na czubku głowy?
0: A zna pani kogoś z taką blizną? I czy jest on podobny do tego na zdjęciu? No? Dlaczego pani nie odpowiada?
3: I pan też mi nie odpowiedział.
0: A będę to wiedział niebawem. Może poda mi pani swoje nazwisko i adres?

0: Nazywam się Emil Igon. Mieszkam w lokalu po rodzicach przy ulicy Lepic. I tam się zresztą urodziłem.
1: Proszę spocząć.
0: Tak, dziękuję. Stary jestem, jak pan widzi, panie komisarzu. 85. krzyżyk. Ha. Czy wiecie już, kim jest ten człowiek?
1: Jeszcze nie.
0: Może się mylę, ale wydaje mi się, że to jest Marcel Vivien.
1: Znał go pan osobiście?
0: Miał w podwórku warsztat, tuż pod moim mieszkaniem. Był stolarzem i dobrze mu się powodziło.
1: Czy był żonaty, nie wie pan?
0: Tak, tak. Żona nieraz wstępowała po niego przed fajrantem. Mieli córeczkę, 7- czy 8-letnią. Często wpadała po szkole, żeby ojca uściskać.
1: Kiedy ostatni raz pan go widział?
0: Ostatni raz go widziałem jakieś 20 lat temu. Któregoś ranka nie otworzył warsztatu i więcej się nie pokazał. A potem zjawiła się jego żona. Miała własny klucz. Weszła do środka. Bardzo długo siedziała. Jak gdyby spisywała inwentarz.
1: Od tamtej pory już jej pan nie spotkał.
0: Mieszka jeszcze w naszej dzielnicy i nieraz coś kupuje na wózkach przy ulicy Lepic. Przez wiele lat widywałem z daleka ich córkę. Wydoroślała i chyba wyszła za mąż.
1: Nie wie pan, czy ten człowiek nie zranił się kiedyś w głowę?
0: W głowę? A, tak, rzeczywiście.
1: No.
0: To było w pełni lata. Stał przed warsztatem i widziałem, jak doniczka z geranium spadła mu na głowę. To lokatorka z trzeciego piętra, panna Blanche, zepchnęła ją niechcący, gdy podlewała kwiaty.
1: Żadnych innych szczegółów pan nie pamięta. Nigdy już nie widział go pan w dzielnicy.
0: Nigdy.
2: Komisarzu, jest już raport lekarza.
1: No. A jest tam coś o bliźnie na głowie?
2: Tak. Miał szramę na czubku głowy. 6-centymetrową szramę.
1: Aha. Pozostaje więc jeszcze ustalić, kim był morderca i dlaczego zabił. Dzień dobry. Pani Vivien?
3: Czego pan ode mnie chce? Pan z prasy?
1: Nie, komisarz Maigret z policji kryminalnej.
3: A.
1: Zdaje się, że to pani telefonowała do mnie wczoraj. Pozwoli pani, że wejdę?
3: No, proszę. Ale ja nie mam panu nic do powiedzenia.
1: Dwie kobiety pytały mnie wczoraj przez telefon o to samo i zaraz się rozłączyły, jak gdyby nie chciały, by je poznano. Przypuszczam, że ta druga to pani córka.
3: Nie możecie zostawić nas w spokoju? Jak tak dalej pójdzie, zlecą się dziennikarze, fotoreporterzy.
1: Czy wiedziała pani, że mąż został włóczęgą?
3: Nie.
1: Co powiedział pani przed odejściem 20 lat temu?
3: Nic.
1: A wcześniej nie spostrzegła pani jakiejś zmiany w jego zachowaniu?
3: Był taki jak zawsze.
1: Dobrze go pani traktowała?
3: Ja byłam jego żoną.
1: Aha, tak. Mogę prosić o adres córki?
3: Cóż ona panu powie? Nie skończyła 8 lat, kiedy to się stało. Ale adres mogę dać. Mieszka teraz pod 12 na ulicy Mercadet. Nazywa się Odette de Levaux. A teraz niech się pan wynosi. Po południu przychodzi klientka do przymiarki, a sukienka jeszcze nie gotowa. Przepraszam pana.
1: Dziękuję.

0: Komisarz Maigret?
1: Tak.
0: Kto panu dał mój adres?
1: Pani matka. Właśnie od niej wracam.
0: Zgodziła się z panem rozmawiać?
1: Tak. Nie ma sobie nic do zarzucenia, prawda?
0: Z pewnością nie ma sobie nic do zarzucenia, ale nie lubi wracać do przeszłości.
1: A mimo to trzyma na kominku fotografię pani ojca. Niech mi pani powie, jaki on był.
0: Przystojny. Niezwykle silny, wesoły. Często zabierał mnie na spacer.
1: A nigdy nie słyszała pani, że ojciec miał kochankę?
0: Zabawne. I ja o tym myślałam, ale to nieprawdopodobne. Nie, nie porzuciłby nas dla innej kobiety, albo zrobiłby to otwarcie.
1: A co ludzie o tym myślą?
0: Że ojciec umarł 20 lat temu i że matka jest wdową.
1: Tak. Nie domyśla się pani, dlaczego został kloszardem.
0: Nie. Nie uwierzyłabym w to aż do wczoraj. Można go będzie zobaczyć?
1: Tak.
0: Bardzo bym chciała.
1: O, co nowego to Rons.
2: A wreszcie na coś trafiłem, komisarzu. Którego dnia zaginął Vivien?
1: 23 grudnia.
2: A wie pan, gdzie jest Cyrano? Taka piwiarnia na Placu Blanche.
1: Wiem.
2: No więc kelner z Cyrano poznał na zdjęciu Viviena i twierdzi, że widział go parokrotnie po 23 grudnia. Przychodził do piwiarni późnym wieczorem z bardzo młodą i bardzo ładną dziewczyną, brunetką. Był w niej bardzo zakochany i często całowali się na oczach wszystkich. Kelner mówi, żeby ją poznał mimo upływu lat, po charakterystycznym pieprzyku na prawym policzku.
1: A kiedy ostatni raz widział tę parę?
2: A jakieś 2 miesiące później.
1: I od tamtej pory nie widział Viviena?
2: Nie.
1: A dziewczyny?
2: Ma, jej też. Ale to nie wszystko, komisarzu. Jeden z naszych inspektorów trafił na ich ślad w restauracji La Bonne Fourchette przy ulicy Dancourt, niedaleko piwiarni. Jadali tam obiady, tak mniej więcej przez pół roku. I też potem zniknęli.
1: W dzielnicy jest mnóstwo hotelików, warto i do nich zajrzeć teraz. Wynajęcie samodzielnego mieszkania było w tamtych czasach prawie niemożliwe.
2: Ale ciekawe, od kiedy Vivien żył wśród włóczęgów?

0: To jeszcze ja, pani Vivian. Komisarz Maigret. Tym razem mam jedno pytanie, ale niezwykle ważne dla dalszego przebiegu śledztwa. Czy przed odejściem mąż dał pani jakieś pieniądze?
1: Nie.
0: Nie miał konta w banku? Książeczki oszczędnościowej?
1: Miał rachunek bankowy, bo klienci płacili czekami.
0: Pobrał wszystko, co miał w banku?
1: Tak.
0: Czy spodziewała się pani, że odejdzie?
1: Dlaczego miałabym się spodziewać?
0: A nie wiedziała pani o jego związku z inną kobietą?
1: Nie. I na ten

0: Zdumiewające, komisarzu. Oni nie mieszkali razem. Ustaliliśmy właśnie, że Vivien wynajmował najpierw lokum w hotelu Morvana na Clignancourt, a potem w hotelu Jonarda na placu des Abbes. Dziewczyna go tylko odwiedzała w ciągu dnia. Jeden z hotelarzy słyszał, jak Vivien wołał na nią Nina. Po kilku miesiącach Vivien wyprowadził się z hotelu, a potem nie widziano już ani jego, ani dziewczyny.
1: Ma pan coś dla mnie ciekawego, Asko?
2: Moi inspektorzy przycisnęli do muru najstarszego kloszarda spod hal. Wszyscy nazywają go Toto. Przetrzymałem go trochę w komisariacie, ponieważ niełatwo jest go odszukać. Inspektorze, proszę go przyprowadzić.
3: Długo? Długo jeszcze będziecie mnie więzić w tej klatce? Jestem człowiek wolny, no nie? I mam czyściutkie konto.
2: Komisarz Maigret chce cię o coś zapytać.
4: Od dawna jesteś w Paryżu?
3: 15 lat. Poznałem wszystkich kloszardów.
4: Poznałeś Marcela Vivien?
3: Nie z nazwiska. Nazwisko usłyszałem dopiero od pańskiego inspektora. Tak, już go tutaj zastałem. Nie lubił rozmawiać. Zawsze był sam. A jeśli się do niego zwracano, to bąkał coś pod nosem. Albo i wcale się nie odezwał.
4: A gdzie nocował?
3: W tamtych czasach to nie wiem gdzie. Nieraz go spotykałem w Armii Zbawienia. Potem ktoś mi mówił, że znalazł sobie kąt w jakiejś ruderze.
4: Nigdy go nie widziałeś z kobietą?
3: Nie, panie komisarzu. Do niego to nie pasuje. Mogę już odejść?
2: Tak, tak, tak. Wprowadźcie następną osobę.
4: Kobieta?
2: Tak.
5: Czego? Czego znów chcecie od Luizy?
2: Nic. Odpowiesz na parę pytań.
5: A dostanę na flaszkę.
2: Zgoda. Masz tu 5 franków.
5: No pośpieszcie się, bo mnie suszy.
2: Powiedziałaś inspektorowi, który cię w nocy przepytywał, że widziałaś, jak ktoś wchodzi do domu w zaułku Wiefur.
5: To prawda.
2: Kiedy to było?
5: No, ze 3-4 dni temu. To było w nocy. A rano znaleziono tego trupa.
2: O której w nocy?
5: Koło 3.
2: Jak wyglądał ten człowiek?
5: Wysoki, chudy, nie młody, ale i nie stary. Od razu było widać, że nie spod hal.
2: Nigdy go przedtem nie widziałaś?
5: A tak, tego samego wieczora, przed 10. Wyszedł z restauracji Faramonda i patrzył, jak wyładowuje się warzywa, owoce i te ryby.
2: Był tam Marcel Vivien?
5: Ten ze zdjęcia w gazetach?
2: No.
5: Zdaje się, że pomagał przy wyładunku. Tam w głowie mi się mąci od tych wszystkich pytań. I cholernie chce mi się pić, no.
4: Cieszę się, że panią widzę, pani Delavaux. I że możemy wspólnie wypić kawę.
6: Chciałam pana zapytać, komisarzu Maigret, czy znalazł pan adres tej dziewczyny?
4: Jakiej dziewczyny?
6: Tej, dla której porzucił nas ojciec. Wtedy nie miałam o niej pojęcia. Matka nigdy się nie zdradziła. Wbrew temu, co twierdzi, była bardzo zazdrosna. Często go szpiegowała, gdy wychodził z warsztatu. Wiedziała więc o wszystkim, zanim zniknął. Podsłuchałam kiedyś, jak mówiła do wujka. Dobrze, że to się tak skończyło. Nie mogłabym żyć z człowiekiem, który lata za inną. Powiedziała też, że wie, gdzie ona mieszka. Przypuszczam, że ten adres pana interesuje.
4: Bardzo. Kilku moich inspektorów traci czas na poszukiwania. Nie znamy nawet nazwiska tej dziewczyny.
6: Jestem przekonana, że matka je zna. Niech pan tylko nie przyzna się, że to ja pana do niej skierowałam.
4: Proszę bardzo, nie słodzi pani?
6: A nie.

0: Czy już nigdy nie dacie mi spokoju?
1: Zapewniam panią, że staram się jak najmniej panią niepokoić, pani Vivian. Szanuję pani żałobę.
0: Jaka tam żałoba? Byłam na cmentarzu, bo pan nalegał. Pochowano go wreszcie, wzięłam udział w pogrzebie. Teraz powinien pan być zadowolony.
1: Wydaje się, że pani go nienawidziła.
0: To prawda.
1: Z powodu tej jego kochanki?
0: Zostawił mnie z córką bez żadnych skrupułów. Bez środków do życia.
1: Wie pani, jak ona się nazywa?
0: Nazywa się Nina Lasaf. I mieszkała wtedy przy bulwarze Rochoir. W mieszkaniu odziedziczonym po matce. Niedaleko placu Pigalle. Była ekspedientką w sklepie bieliźniarskim na ulicy Lepic.
1: Słucham.
2: Chce pan dobry cynk, panie Maigret?
1: W jakiej sprawie?
2: W takiej, którą pan się chwilowo interesuje. Niech pan sobie zapisze nazwisko, które podaje Maosie. To wszystko. Pana kolej.

0: No? I na czym stoimy, Torrance?
1: No tak, wiemy już, komisarzu, że niejaki Louis Mercier prowadzi w pobliżu Hall przedsiębiorstwo robót tynkarsko-malarskich. Nasi inspektorzy przeszukali dyskretnie pomieszczenia firmy, a następnie jego mieszkanie i oczywiście broni nie znaleźli. Tak. Wiadomo jednak, że w dniu poprzedzającym zamordowanie Viviena Mercier jadł kolację u Faramonda. Jak sam pan zaraz zobaczy, Louis Mercier jest wysoki i chudy i po 50.
0: Janvier! Proszę go wprowadzić.
2: Jakim prawem zostałem zatrzymany? Protestuję, komisarzu Maigret, przeciw takiemu traktowaniu.
0: Gdzie pan poznał Marcela Viviena, panie Mercier?
2: Nie wiem, o kim pan mówi.
0: A cóż to, nie czytuje pan gazet?
2: Nie zwracam uwagi na kronikę wypadków.
0: Wiadomo panu jednak, że go zamordowano. Leżał w łóżku, spał, kiedy dostał prosto w pierś 3 kule.
2: Jaki to ma związek ze mną?
0: Mogłoby mieć, gdyby odnalazł pan swój pistolet, który zawsze trzymał pan w szufladzie swojego biurka, kaliber 32.
2: Nie było żadnego pistoletu.
0: Przypuszczam zatem, że nigdy nie był pan w zaułku w Vieux-Four.
2: Nie wiem nawet, gdzie to jest.
0: Co się stało z Niną Lasave?
2: A powinienem ją znać? Nazwisko nic mi nie mówi.
0: Zajmował pan pokój umeblowany na Montmartre, 2 kroki od bulwaru Rochechouart. I przypuszczalnie poznał pan wówczas ją. I Marcela Vivien, który był jej kochankiem. Czy pan również był kochankiem Niny Lasave?
2: Nie znałem ani jej, ani Marcela Vivien.
0: Żeby dać panu czas do namysłu, kieruję pana na razie do aresztu.
2: Nie ma pan prawa!
0: Zapomina pan o nakazie, który podpisał sędzia śledczy. Janvier! Pan Mercier zostaje u nas w areszcie.
1: Naprawdę myśli pan, że znał Ninę Lasave?
0: Niewykluczone. Wypuściłem balon próbny. No, wychodzę teraz, Torrance. Gdyby mnie ktoś pilnie potrzebował, jestem w Parisien Libéré. Przejrzę sobie stare roczniki tego pisma.

0: No cóż, to wąs. Zafundujemy sobie po kufelku piwa.
1: Znalazłem, zdaje się, klucz do rozwiązania tej zagadki.
2: W gazetach? Sprzed 20 lat?
1: Mam tu odbitki. Proszę. Młoda kobieta uduszona na bulwarze Rochechouart. Tak. 22-letnia Nina Lassave została uduszona w swoim mieszkaniu na bulwarze Rochechouart. Znaleziono ją leżącą nago na łóżku. Ani w pokoju, ani w całym mieszkaniu nie stwierdzono nieładu. Zeznania konsjerżki nie wnoszą nic, co mogłoby pomóc w śledztwie.
2: A jest coś o Marcelu Vivien?
1: Oczywiście. Posłuchaj. Ponownie przesłuchiwana dozorczyni ujawniła, że od ponad pół roku kochankiem Niny Lassave był Marcel W. Stolarz, który teraz przedstawił dowody, że w momencie popełnienia zbrodni znajdował się w kafejce na bulwarze de la Chapelle.
2: Zaczynam rozumieć, komisarzu.
1: Słuchaj dalej. Denatkę odwiedzał także inny mężczyzna, zidentyfikowany jako Louis M. Malarz pokojowy. Nie zaprzecza on, że był kochankiem młodej kobiety, ale utrzymuje, że nie widział się z nią w dniu jej śmierci. No i jak widzisz, to Rons, po pewnym czasie śledztwo umorzono.
2: No, to może jeszcze po jednym piwku, komisarzu.
1: Wiesz, że chętnie.

0: Proszę z szefem pierwszego komisariatu. Aska? Tu Maigret.
1: Niestety, panie komisarzu. Moi chłopcy na nic jeszcze nie wpadli.
0: Nie dlatego dzwonię. Chciałbym, aby odszukano, o ile to możliwe, tych dwoje włóczęgów, których u was przysłuchiwałem. Jeśli się to uda, proszę doprowadzić ich do mnie. Na Quai des Orfèvres.
1: O której chce pan ich mieć u siebie?
0: Około 4, dobrze?
1: Spróbujemy. Mam pod ręką odpowiednich ludzi.

0: A tego faceta to ja znam. Jak leci koleś?
1: Gdzie i kiedy świadek go spotkał?
0: Przy halach. Wyładowywaliśmy ciężarówkę z Vivienem, kiedy otworzyły się drzwi Faramonda i ten pan wyszedł z restauracji. Przystanął i patrzył na tragarzy. To było tej nocy, kiedy sprzątnięto Viviena.
2: To on! To on wyszedł koło 10 wieczorem z restauracji. A potem koło 3 ten facet wszedł w zaułek Vieux-Four do domu przeznaczonego na rozbiórkę.
1: Maosie, poznaje pan tę kobietę?
3: Nigdy jej nie widziałem.
1: Torrance, możesz wyprowadzić świadków.
4: To my gry, słucham.
5: Tu Ascan z jedynki. Jak idzie?
4: Bardzo dobrze. Mam tu w gabinecie Maosiera.
5: Choćby nie chciał, i tak musi się przyznać. Dzieciaki, które bawiły się na zaśmieconym terenie koło rudery, gdzie Vivien miał swoją melinę, przyniosły mi właśnie pistolet. Kaliber 32. W magazynku brakuje 3 kul. Jeden z moich ludzi jest już w drodze. Odda panu broń do rąk własnych.
4: Będzie to dowód uzupełniający.
5: Zabił również Ninę Lasav?
4: Nie.
5: A kto? Vivien?
4: Tak. Dziękuję, Aska. No cóż... Znalazł się pana pistolet, Maosie. Pociski, które w nim pozostały, porównamy z tymi, które utkwiły w piersi Viviena. Cóż, nawet bez pańskich zeznań doszlibyśmy prawdy.
3: Musiałem pomścić Ninę. Wiedziałem, że to on ją zabił. To była jedyna kobieta. Jedyna, którą naprawdę kochałem.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
2: Kiedy myślimy o największym wyzwaniu na Ziemi, od razu przychodzi nam na myśl Mount Everest. 8848 metrów poszarpanej skały i śmiertelnego lodu. To szczyt naszego świata. Wysokość, na której latają samoloty komercyjne i gdzie ludzkie płuca zaczynają zawodzić. Dla nas Everest jest gigantem. Ale jeśli opuścimy naszą niebieską planetę i skierujemy się w stronę naszego sąsiada, Marsa, napotkamy rzeczywistość, która sprawia, że Everest wygląda jak kamyk. Gdy zbliżamy się do regionu Tarsis na czerwonej planecie, z pyłu zaczyna wyłaniać się ogromny cień. Cień tak duży, że przebija się przez chmury i rozciąga się poza samą atmosferę. To nie jest tylko góra. To potwór wielkości kontynentu, który przeczy wszystkim znanym nam zasadom geologii. To Olympus Mons, najwyższy wulkan w znanym nam Układzie Słonecznym. Dzisiaj nie patrzymy tylko na mapę. Zakładamy kombinezony ciśnieniowe i wyruszamy w podróż do miejsca, gdzie kończy się Ziemia, a zaczynają gwiazdy. Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, jak wygląda absolutna granica natury, właśnie na nią patrzycie. Liczby w kosmosie są często tak duże, że stają się abstrakcyjne, więc sprowadźmy tego giganta na Ziemię. Podstawa Olympus Mons ma około 600 km szerokości. Gdyby przenieść tę górę na naszą planetę, nie pokryłaby ona tylko miasta. Pochłonęłaby całą Francję. Albo wyobraź sobie mapę Turcji. Jedna góra rozciągająca się od ulic Stambułu, przez stolicę Ankarę, aż prawie do Sivas. Od podstawy do poszarpanej góry Olympus Mons ma ponad 21 km wysokości. To 2,5 razy więcej niż Mount Everest. Ale jest coś dziwnego. Gdybyś stał u podnóża góry, nie czułbyś, że patrzysz na szczyt. Ponieważ Olympus Mons jest wulkanem tarczowym, jego zbocza są niezwykle łagodne. Średnio tylko około 5 stopni. Ma kształt tarczy wojownika położonej płasko na ziemi. Jest tak rozległy, że krzywizna góry faktycznie rywalizuje z krzywizną samej planety. Gdybyś stał na zboczu, szczyt znajdowałby się za horyzontem. Nie wiedziałbyś nawet, że jesteś na górze. Po prostu pomyślałbyś, że Ziemia jest lekko nachylona. Na zawsze. Dlaczego Mars, planeta o połowę mniejsza od Ziemi, zdołał zbudować górę, która sprawia, że nasze Himalaje wyglądają jak plac zabaw? Odpowiedź ujawnia fundamentalną różnicę w tym, jak powstały nasze dwa światy. Na Ziemi skorupa ziemska jest żywa i niespokojna. Mamy płyty tektoniczne, które się przesuwają, zderzają i zanurzają. Pomyśl o Hawajach. Pod płytą Pacyfiku znajduje się gorący punkt. Strumień magmy unoszący się z głębi. Gdy płyta przesuwa się nad tym gorącym punktem, tworzy wulkan. Ale ponieważ płyta nieustannie się porusza, wulkan ten ostatecznie zostaje przeniesiony z dala od swojego źródła paliwa i zaczyna się tworzyć nowy. Dlatego Hawaje są łańcuchem wysp, a nie pojedynczym, niemożliwym do zdobycia szczytem. Na Marsie płyty nie poruszają się. Skorupa jest jedną solidną, statyczną powłoką. Miliardy lat temu pod regionem Tarsis otworzyła się ogromna komora magmowa i pozostała tam. Przez eony wyrzucała lawę z tego samego otworu w kółko. Bez tektoniki płyt, która przemieszczałaby miejsce budowy, lawa po prostu gromadziła się w tym samym miejscu. Olympus Mons jest wynikiem miliardów lat kosmicznej cierpliwości, pomnikiem stagnacji tektonicznej. To wewnętrzne organy planety, wyrzucone na zewnątrz i zamrożone w czasie. Kiedy zaczynamy wspinaczkę, napotykamy najbardziej tajemniczą cechę góry. Aureole Olympus Mons. U podstawy znajdują się strome, pionowe klify, które opadają na od 8 do 10 km w dół na marsjańskie równiny. Pomyśl o tym przez chwilę. Nawet podnóże góry jest wyższe niż szczyt Everestu. Naukowcy wciąż debatują, dlaczego te klify istnieją. Najbardziej przerażająca teoria? Góra stała się tak ciężka, że dosłownie zaczęła miażdżyć planetę pod sobą. Pod własnym, gigantycznym ciężarem krawędzie góry mogły pęknąć i ześlizgnąć się na zewnątrz. Miliony lat temu wywołałoby to największe osunięcie się Ziemi w historii Układu Słonecznego. Miliony ton skał zjechałyby po zboczach z prędkością setek kilometrów na godzinę, pokrywając obszar wielkości Małego Morza. Gdybyś był tam, aby to zobaczyć, nie brzmiałoby to jak osuwisko. Brzmiałoby to jak koniec świata. W miarę zbliżania się do szczytu wspinaczka jest zaskakująco łatwa. Nie potrzebujesz lin ani czekanów. W zasadzie możesz iść łagodnym zboczem przez tygodnie. Jednak podczas wędrówki otaczający nas świat zmienia się w sposób niemożliwy na Ziemi. Powietrze na Marsie jest już rzadkie, ale Olympus Mons jest tak wysoki, że faktycznie wystaje poza atmosferę. Po dotarciu do górnych zboczy nie wspinamy się już tylko na górę. Wkraczamy w próżnię kosmosu. Ciśnienie atmosferyczne spada prawie do zera. Nawet w południe niebo nad nami zmieniłoby kolor z zgaszonego różu na głęboki, aksamitny czarny. Widziałbyś jasno świecące gwiazdy, podczas gdy słońce nadal byłoby na niebie. Pod stopami zobaczyłbyś czerwone burze piaskowe, Marsa i cienkie, delikatne chmury, CO2 dryfujące jak małe kawałki kłaczków. Stoisz w jedynym miejscu w Układzie Słonecznym, gdzie możesz wybrać się na spacer kosmiczny, nadal mocno stąpając po Ziemi. A potem docierasz do kaldery. Szczyt nie jest wierzchołkiem. To kompleks kraterów o szerokości 80 km. Składa się z 6 nakładających się na siebie jam, które powstały w wyniku zapadnięcia się komór magmowych pod powierzchnią po erupcjach. Najgłębszy punkt znajduje się 3 km poniżej. W tej jamie zmieściłoby się całe miasto Stambuł lub Nowy Jork, a nadal pozostałoby miejsce. Stojąc na jednym brzegu, nie byłbyś w stanie zobaczyć drugiej strony z powodu horyzontu. Można by odnieść wrażenie, że nie znajduje się na górze, ale w gigantycznej, cichej arenie na krańcu świata. Przez lata wierzyliśmy, że Mars jest zimną, martwą skałą, a Olympus Mons jest skamieliną. Jednak satelita Mars Express odkrył ostatnio coś, co zmieniło wszystko. Znalazł on na zboczach strumienie lawy, które mają zaledwie od 2 do 115 milionów lat. W skali geologicznej to jakby wczoraj. Oznacza to, że Olympus Mons może nie być wygasły. Być może tylko śpi. Głęboko w tej ogromnej komorze magmowej może nadal znajdować się płynna skała i resztki ciepła, czekające na ostatni oddech. Gdyby Olympus Mons wybuchł dzisiaj, byłoby to widowisko niepodobne do niczego w historii ludzkości. Bez gęstej atmosfery, która by go powstrzymywała, fontanny magmy wystrzeliłyby setki kilometrów w czarne niebo, oświetlając ciemną stronę Marsa jak planetarna pochodnia. Pewnego dnia ludzkość tam dotrze. Czy zbudujemy na szczycie obserwatorium, aby zajrzeć w głęboką przeszłość Wszechświata? A może wykorzystamy go jako ostateczną platformę startową, wykorzystując niską grawitację i brak atmosfery, aby wysłać statki kosmiczne w kierunku gwiazd prawie bez paliwa? Nie wiemy tego jeszcze. Ale patrząc na ten cichy pomnik, przypominamy sobie, że natura nie zna granic. Olympus Mons jest laboratorium, wyzwaniem i przypomnieniem, że kiedy w końcu postawimy stopę na tym szczycie, nie będziemy po prostu stać na Marsie. Będziemy stać na dachu Układu Słonecznego.

zajęty, ale jestem. Krwawię naprawdę, widzę i słyszę. Naprawdę płaczę i naprawdę krzyczę. Jest

Einstürzen! Einstürzen! Die Luft sprengen!

Get out there!